0: Matej Radio. Samo hitovi.
1: J-Lo, ja tu sa, no je más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow.